Mungua ya madutu, kudzala na kudzalisisa kwa madzi, kunaitisa kuti kuoneke mautenda maningi, ninga nyapferu, kulusa na kukosola na manyoka, ya chiwanda maningi tangwe latikonye tinanga tinimumadzi, kuleka kuita madu na shinango shunaitisa kuti kuoneke mautenda echibaralika. Kuitira kukocherera mautenda aya zvinadikana ndi izvi. Kukoya madzi muzinghali penu muzvigubu zvakuchena zvinamuvhalo. Muchiika pambuto kwayo kuitira kuti kuleke kupinda zvikonye. Kumwa madzi yakuikwa kloro penu kuferusa mapindi makumi matatu muchiyaleka ichitonhora musati mayamwa. Kuita madu pamunhu na munhu pabodzipo na pamutunhupo. Mbuto inaonerera zvankhoza, mulemerero watu ukulu ndi nkhoza.

Nguva dziri kwakona kuita dzona shanu miseswa gumi nemfemba mwedzi setora dzana feminutos. Mabasa echute Radio Mosambiki kubva mustudio yemuchimoyo turi kudai kumpeperusira padzinchino 22 metro zvona madziya frekwensia yo 1020 kilowatts.